Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhahashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Ḽavhuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana, khathihi na madzina na nomboro dza luṱingo dza muthu ane a tea u kwama.

0: 1252 khona ne yapatsini na Astron vachito khona ne pala vachikubva nandoni vadori bona ne pala na building tsai ya vudibadi
1: oh hela ya vudi ya vujetiji
0: rodi vhura navo mahola ndizvo
1: hai ngochifanga ndikodwesa ngamanda vokona vachipita cha hono mushumo nori ndipa vavarambedzi varonesa vanenga nwanga nwa avako wa magwa vakori kudzira riona the blue one ngaubona ri hey hezvo zvikodzisa cha chanduko avara mabindu vane tamuswa kadipota zvanda richidana mapungo ndangane avatodzi the one vachanga tamuswa vachipita chao kana hono panga chanda chikomano rwatikedze vari minika
0: ndiri vara mabindu artikedze zvitu zvashu Why chimira waya mama shangoni uwana zvitu zvikotikedzwa nga vathu vanepo zvino rine rebadiranga ari tikedze zvitu zvashu zvi arusa economy yashu zvidova zvagudisa uri rifunane nga chashu richimbidze zvitu nga chashu riya kuno arusa economy noni waona twendo lono tova city usikari
1: nda ndiri somanda vachifanga kali vedwa lavuti
0: ndori wes
1: ndendo na zvose zvakare panda ndi mitan fez minute ko yangi studio 5 mafungoni ndo studio 3c mafungoni awara ya show ya avu ovire henu bekenye mushuma na musidha ya morning half over kawara ya show ya ovire ngatira mutambo net new jack iko tokheza na ona musi oni afa ajali editores kavadi vis hezo zotsirwa kuraba kwa royal garden kavadi vis kha zvabatukheza vate